0: Wiadomości. W dniach 11-12 września członkowie naszej budapeszteńskiej wspólnoty parafialnej udali się z pielgrzymką do centrum pielgrzymkowego Janosza Esterházyego w Olszodobok. 12 września mszy świętej będzie przewodniczył ksiądz biskup Wiesław Lechowicz, biskup polowy Wojska Polskiego, a jej uczestnicy będą się modlić o Boże błogosławieństwo dla narodów naszej części Europy. W salonie Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego imienia Józefa Bema w Budapeszcie, w 5 dzielnicy przy ulicy Nador 34, można oglądać wystawę zorganizowaną przez Polski Dom Kultury, a przedstawiającą ponad 30 fotogramów wykonanych przez André Bocquet na temat pejzaże polskie i węgierskie, Polska i Węgry, moje dwie ojczyzny. Diament blasku gwiazd, film Andrzeja Wajdy na klasycznym maratonie filmowym w Budapeszcie, odbywającym się w dniach od 15 do 20 września. Budapesztański klasyczny maraton filmowy uczci setną rocznicę urodzin Andrzeja Wajdy, wielkiego polskiego reżysera, prezentując 7 jego filmów. Filmy wybrał reżyser István Szabó, a gościem festiwalu będzie jeden z ważnych współpracowników Wajdy, światowej sławy operator Paweł Edelman. Filmy wyświetlane będą w kilku kinach Budapesztu, w Urani, Kinie Toldi, Art Cinema, Instytucie Francuskim i w Budapeszt Kertmozi. Więcej informacji m.in. na stronie Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Stowarzyszenie Katolików Polskich pod wezwaniem świętego Wojciecha zaprasza na spotkanie z ojcem Adamem Somorjoim i promocję jego książek. Miejsce wydarzenia Budapeszt Dom Polski, 20 września, godzina 11.45. W programie fragment filmu Kościół i naród w Europie Środkowej, refleksje osobiste i o wspólnych cechach ludów państw Grupy Wyszehradzkiej. Moderatorem spotkania będzie dr Imre Molnar, a oprawę muzyczną zapewni Jakub Deák. Polski Dom Kultury, oddział Oheć, ulica 11, ma zaszczyt zaprosić na wystawę obrazów i prezentację książki Czas i znaki Diego Iwaszka oraz inne eseje pani Olgi Wójcik. Prezentacja odbędzie się w Domu Polskim po mszy świętej około godziny 12 27 września. Przez całe lato, aż do 23 września, Polski Dom Kultury na Węgrzech, oddział Oheć 11, zaprasza do budapesztańskiego Domu Polskiego do oglądania wystawy fotograficznej Żywe obrazy pochodzącej z zasobów Fundacji 9 Sił. W dniach od 24 do 27 września Polskie Stowarzyszenie Kulturalne imienia Józefa Bema organizuje wyjazd edukacyjny na Słowację śladami polskich uchodźców wojennych z czasów II wojny światowej. Wyjazd zakończy wizyta Vamos Mikola na Węgrzech. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Székesfehérvár można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejne informacje dla spacerujących. Na ogrodzeniu ambasady polskiej w Budapeszcie przez całą dobę można oglądać fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod hasłem Cztery Pory Roku. Wystawę plenerową ambasady polskiej oraz Polskiej Organizacji Turystycznej planszę Polska Nieoczywista przez całe lato można oglądać na płocie Domu Polskiego w 10 dzielnicy Budapesztu przy rogu ulic Kyr i Oheć 11. A na wystawę tę zaprasza Polski Dom Kultury na Węgrzech. Tyle bieżącej informacji. 6 września w Budapesztańskim Kościele Polskim pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych, w roku stulecia poświęcenia tej świątyni, proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech, ksiądz Krzysztof Grzelak, pobłogosławił nowo wyremontowane organy naszego kościoła, a Sylwester Rosztetter wykonał krótki koncert składający się z polskich utworów. Podczas ceremonii obecny był najnowszy odnowiciel organów, organmistrz pan Bolasz Bejkesz. Poprzednia renowacja organów odbyła się w roku jubileuszowym 2000. Dzięki staraniom ówczesnego proboszcza księdza Zbigniewa Czerniaka i przewodniczącej ówczesnego samorządu polskiego ogólnokrajowego dr Czucz Laslony Haliny. Historia powstania organów w Kościele Polskim w Budapeszcie sięga czasów II wojny światowej, a były one zbiorowym darem uchodźców polskich na Węgrzech na rzecz kultury polskiej za granicą, trwałą pamiątką pobytu Polaków na Węgrzech w tułaczych latach wojny. Organy poświęcone zostały wówczas 19 grudnia 1943 roku. Uroczystość tę celebrował kierownik duszpasterstwa na Węgrzech, ojciec Piotr Wilk Witosławski, a między innymi towarzyszył mu ksiądz kanonik Wincenty Danek, założyciel i gospodarz kościoła polskiego na Rybanii. 94 lata temu powstało Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Księża i siostry zakonne z tego towarzystwa pracują w Kościele Polskim w Budapeszcie. Gościem audycji jest proboszcz polskiej parafii personalnej, ksiądz Krzysztof Grzelak, który opowie nam o Towarzystwie Chrystusowym, jego pracy i powołaniach. Księże, zacznijmy od początku. 94 lata temu powołano Towarzystwo Chrystusowe. Co było tego powodem?
1: Powodem powstania Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, tak brzmi pełna nazwa naszego zgromadzenia zakonnego, było pragnienie duszpasterskiej troski względem polskiej emigracji. Ogromne rzesze Polaków przed I wojną światową i w jej trakcie znalazły się poza granicami ojczyzny, która odzyskała swój byt państwowy. I Kościół osobie kardynału Gustaw Londa, założyciela naszego zgromadzenia, dostrzegał ogromną potrzebę duszpasterską tej wielkiej rzeszy polskiej emigracji. Założycielem naszego zgromadzenia zakonnego jest ksiądz kardynał August Chlond, sługa Boży obecnie, bo prowadzony jest proces beatyfikacyjny. Założył nasze zgromadzenie w 1932 roku. I tu trzeba to odczytać w szerszym kontekście, gdy Polska odzyskuje niepodległość, gdy Polacy wracają z różnych miejsc także do ojczyzny, tworzy się nowa struktura kościoła w Polsce, przyłączany jest Śląsk, młody biskup śląski zostaje w 26 roku prymasem Polski i widzi te potrzeby polskiej emigracji, bo sam w wieku młodzieńczym uczył się we Włoszech w zakładach salezjańskich, spotyka Polaków. Będąc salezjaninem w różnych miejscach, także we Wiedniu, widzi ogromne potrzeby polskiej emigracji. I sam dostrzega ten problem, bo ponad 1/4 polskiego narodu jest poza granicami i Polska nie może, ojczyzna, zostawić ich samych sobie. I tu w tym także kontekście duszpasterskim, kościelnym. Dlatego powołuje zgromadzenie zakonne, które szczególnie będzie troszczyło się o potrzeby duchowe Polaków za granicami.
0: A trzeba, proszę Państwa, uzmysłowić sobie, że wówczas w Budapeszcie przebywało bardzo wielu Polaków, którzy przybyli tu za chlebem. Osiedlali się tu na Rybanii, gdzie jesteśmy w tej chwili, ale również i na Obudzie, w innych częściach Budapesztu. To była spora grupa.
1: No, szacuje się, że to było kilkanaście tysięcy ludzi i tak w wielu miejscach i Europy, i świata. Musimy sobie uzmysłowić, że wielka emigracja była do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki Południowej, szczególnie Brazylii. Także to Niemcy, Francja. To były kierunki, gdzie Polacy szukali dla siebie możliwości zarobku, utrzymania się, chleba po prostu. Dlatego te rzesze emigracyjne się poszerzały. Jednym z elementów właśnie była tutaj polska rzesza na Kybaniu czy na Węgrzech z południa Polski, obecny to z Galicji, którzy wędrowali nawet pieszo niektórzy, aby tutaj móc zapracować na swój chleb.
0: Przenieśmy się nieco dalej, do roku 1990. Wtedy to, ile mnie pamięć nie myli, do Budapesztu przyjechali do pracy chrystusowcy. Pamiętamy księdza świętej pamięci już, Józefa Wojdę, który był pierwszym proboszczem. Za jego sprawą rok po jego przyjeździe w 1991 roku zostaje powołana polska parafia personalna na Węgrzech. Księdza kolegów było tutaj więcej.
1: Tak, pierwszy to jak pani wspomniała, to ksiądz Józef Wojda, misjonarz, bo trzeba też zaznaczyć całą jego może tu historię, i Ameryka Południowa, Afryka i Irak w tych trudnych momentach lat 80., bo tam była duża rzesza polskich robotników, budowali fabryki w Iraku i też im tam służył, i także tutaj na Węgrzech. Później ksiądz Marek Zygadło był tu obecny, dalej ksiądz Zbigniew Czerniak, ksiądz Leszek Kryża, ksiądz Karol Kozłowski i obecnie moja osoba tutaj piastuje urząd proboszcza polskiej parafii personalnej. Dla nas Polaków, czy tak też trzeba to zaznaczyć, w kościelnej nomenklaturze my mamy swoją parafię. Nie jest to jakaś kapelania, czy nie jest to układ pewnego umiejscowienia gdzieś przy węgierskiej parafii. Tutaj też trzeba to zaznaczyć ze względu na to, że Polacy ten kościół wybudowali, Węgrzy dali nam możliwość zawiązania wspólnoty swojej parafialnej. Polska parafia personalna, nie terytorialna, ale dotycząca elementu etnicznego. Tutaj osoby polskiego pochodzenia i Polacy, którzy tu mieszkają, mają swoją parafię, mają swojego proboszcza, mają miejsce, które niejako należy do nich. Oni się troszczą, bo też trzeba to zaznaczyć, każdy kraj ma swoją specyfikę. Nie chodzi tylko o sam język, ale o pewną kulturę, o pewną duchowość. I dlatego też zostaliśmy założeni jako zgromadzenie zakonne dla Polaków na emigracji. Dla Polaków na emigracji, nie dla wszystkich emigrantów. Ze względu na to, że Polacy mają swojego ducha, swoją duchowość. To jest duchowość maryjna, to jest duchowość ku czci serca Pana Jezusa. Tradycje, które się wiążą z celebrowaniem uroczystości i one nam pomagają jak najgłębiej przeżyć spotkanie z Panem Bogiem właśnie poprzez te różne symbole, różne tradycje, gdzie inne nacje w inny sposób to przeżywają. I teraz, żeby to zachować, tę całość od fundamentów, od naszego dzieciństwa, warto właśnie takie etniczne wspólnoty pielęgnować. My do nich jako polska parafia personalna należymy. Kardynał Augustyn dlaczego nas powołał? Bo sam stwierdzał, że na wychodźstwie, to właśnie na emigracji, poza granicami ojczyzny, polskie dusze giną. Nie mają swojego opiekuna, nie mają swojego duszpasterza. Chodzi o msze święte, chodzi o katechizację, chodzi o spowiedź i chodzi o modlitwę w ojczystym języku. Tym języku, w którym się nauczyliśmy, który jest gdzieś głęboko w nas, w naszej kulturze, ale w naszym sercu zakorzeniony. W tym języku rozmawiamy z Panem Bogiem.

0: Rok 2000, kolejna data ważna w historii, może nie tyle Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, ale dla Towarzystwa, też dla pracy dla naszego Kościoła. Na Węgry przyjeżdżają pierwsze siostry misjonarki Chrystusa Króla, które przyjeżdżają też z Poznania. Tutaj sprowadza je ówczesny proboszcz ksiądz Zbigniew Czerniak.
1: Bardzo dziękuję, że pani to zaznaczyła. Właśnie siostry misjonarki Chrystusa Króla dla

0: organizacją zgromadzenia zakonnego. I tu jest bardzo ciekawa historia, bo poprosił jednego z księży gnieźnieńskich, aby on zajął się organizacją nowego zgromadzenia. I wstąpił do tego zgromadzenia. Ksiądz Ignacy Posadzy, sam pierw będąc na studiach w Niemczech, tam poznał losy polskiej emigracji. Bardzo się troszczył o nich. W swojej historii życia kardynał Chlont przed powołaniem naszego zgromadzenia zakonnego wysyłał tak zwanych emisariuszy, księży w różne części świata, aby mu raportowali o stanie życia polskiej emigracji w różnych krajach. I księdza Ignacego Posadzego wysłał do Brazylii. I ksiądz Ignacy stamtąd, wysyłając listy, raportował właśnie o stanie i o trosce, jaka jest potrzebna i pracy na rzecz polskiej emigracji właśnie w tamtych regionach Ameryki Południowej. I po powrocie do Polski właśnie jakby dojrzał ten czas do powołania nowego zgromadzenia zakonnego. I właśnie poprosił księdza Ignacego Posadzego, który czuł tego ducha, czuł tą potrzebę troski o tą polską emigrację, aby on zajął się organizacją nowego zgromadzenia zakonnego. Sam stał się pierwszym chrystusowcem, to złożył śluby zakonne. Później stał się pierwszym przełożonym generalnym tego zgromadzenia. W ramach tworzenia się struktur zgromadzenia, rozwoju zgromadzenia. W latach 50. sam powołał do życia żeńskie zgromadzenie zakonne, które będzie miało ten sam charyzmat, troskę o Polaków na emigracji. I właśnie tym zgromadzeniem są siostry misjonarki Chrystusa Króla dla Polonii zagranicznej. I dzięki Panu Bogu, Jego opatrzności, siostry tutaj w naszej parafii pracują od 2000 roku. Modlą się z Polakami, właśnie z naszymi parafianami. Troska o dzieci, troska o młodzież, o osoby starsze. Ci wszyscy, którzy potrzebują tego spotkania i omadlają. To jest bardzo ważny moment. Omadlają naszą parafię, omadlają naszą wspólnotę. Wstawiają się za nami wszystkimi przed Panem Bogiem w swoich zakonnych i też osobistych. To jest nie tylko praca ta na zewnątrz, ale przede wszystkim przed Panem Bogiem wypraszają dla nas potrzebnych darów, potrzebnych łask, umocnienia.
1: Ma ksiądz spore doświadczenia w pracy w naszej parafii. To bardzo specyficzne miejsce, bo społeczność polsko-węgierska to nie jest tylko Polonia, Polacy, którzy przyjechali tutaj, czy pochodzą z rodzin polskich, ale również i Węgrzy.
0: Na tle różnych wspólnot polonijnych trzeba zaznaczyć, że nasza wspólnota na Węgrzech ma swoją specyfikę. Właśnie tą specyfiką jest to, że głównie my funkcjonujemy w rodzinach mieszanych, w małżeństwach mieszanych. W wielu częściach świata polskie wspólnoty tworzą się z polskich rodzin, tylko polskich rodzin, że cała rodzina wyjeżdża na emigrację, czy pierw ojciec szuka pracy, a później dojeżdża cała rodzina z Polski. A tutaj na Węgrzech na ogół nasze panie, które w danym okresie swojego życia wyjechały tutaj na Węgry, czy tu spotykając swoich przyszłych małżonków, czy wcześniej w Polsce, właśnie tworząc wspólnoty rodzinne mieszane. I to też ma ogromny wpływ na nas samych. Tutaj ta wspólnota kościelna węgierska też jest bardzo złożona. I tu razem to pogodzić, to nie jest proste. To, co jest religijne i związane z Panem Bogiem, a z tym, co jest osłabione z drugiej strony. Szczególna i osobista droga każdego człowieka. I my ze względu na to towarzyszymy naszej Polonii. Drugim elementem jest to, że jesteśmy w rozproszeniu, bo ogromna rzesza jest i w Budapeszcie, ale też poza Budapesztem. Tak więc tu jesteśmy otwarci dla wszystkich. Wszyscy mogą tutaj odnaleźć swój dom pod tym węgierskim niebem w naszej wspólnocie parafialnej, w tym kościele. I to jest też taka specyfika rozproszenia. I także zależy z jakim doświadczeniem my osobistym wiary przyjeżdżamy tutaj na Węgry. Nieraz jest tak, że na emigracji odkrywamy na nowo Pana Boga. I nieraz od wielkiego dzwonu tylko przychodzimy sobie, przypominamy o pewnych tylko tradycjach, a nie ma fundamentu. I naszym zadaniem jest to, żeby oprócz tego, co polskie w tym zewnętrznym wymiarze, także pójść to, co jest w głębi, bo trzeba odkrywać genezę powstania tych znaków, opłatek, czy święcone, czy inne rzeczy, które jakoś są w nas, ale trzeba odczytać, dlaczego tak się dzieje, co to ma, co niesie to w sobie, dlaczego są te znaki, po co one są nam dane i co one oznaczają tutaj konkretnie. I to jest ważne, żeby to wspólnie razem

0: Proszę księdza, Chrystusowcy są w bardzo wielu krajach świata.
1: Tak jak pani zaznaczyła, Poznań to jest naszą kolebką. Ze względu na to, że założyciel był także arcybiskupem Poznania. Nasz dom macierzysty powstał właśnie na Ostrowie Tumskim. Macierzą naszą to są Potulice, koło Nakła. To też jest cała długa historia kardynała Gustaw Londa, jego troski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, o panią hrabinę Anielę Potulicką, która użyczyła prymasowi swojego pałacu, aby tam była pierwsza siedziba nowo powstałego zgromadzenia, fundatorka i klasztorów, i domów opieki dla dzieci, dla młodzieży. Cały swój majątek, dochód ze swojego majątku przeznaczała na odnowę kulu we współpracy właśnie z kardynałem Augustem Chlądem, prymasem. Potulice, bardzo mała miejscowość, z Potulic przejście do Poznania, gdzie w latach 30. nasz dom został budowany. W 1939 roku Niemcy ten nasz dom, który miał być seminarium i centrum właśnie działalności emigracyjnej, tu w Poznaniu został zajęty. Później go odzyskaliśmy w 1945 roku i to jest jakby nasza kolebka. Tu jest dom główny, tak go nazywamy, i tam były te główne uroczystości. 8 września to w dzień, kiedy kardynał August Chląd wydał dekret erygujący nasze zgromadzenie. To dekret, który zakładał nasze zgromadzenie w uroczystość Matki Bożej 8 września 1932 roku. 8 września były centralne uroczystości i także te uroczystości były w naszych prowincjach. Nasze zgromadzenie przez dziesiątki lat się rozwijało i współcześnie pracujemy w 21 krajach. Mamy 6 prowincji, to na ogół to są kontynenty. To są Stany Zjednoczone i Kanada, to jest Ameryka cała południowa, Australia z Nową Zelandią, Tasmanią. Tutaj w Europie to są Niemcy, to jest Francja, to jest Anglia oczywiście i inne kraje. W danych miejscach właśnie, gdzie są nasze prowincje, tam były też te uroczystości rocznicowe 90-lecia powstania naszego zgromadzenia. Polska emigracja się wciąż tworzy. Z jednej strony wydawałoby się, że w niektórych krajach wygasa, bo nasi Polacy się starzeją, odchodzą, nowe pokolenia już wiedzą, jakie mają korzenie, ale się wpisują już mocno w kraj swojego urodzenia, tam gdzie już się zakorzenili. Historia naszej ojczyzny jest taka, że co jakiś czas te grupy emigracyjne się tworzą i gdzieś Polacy wyjeżdżają. To my mamy taki swój tutaj historię, swoje doświadczenie oczywiście z Anglią, Wielką Brytanią. Tam emigrację tworzyli polscy żołnierze jeszcze po II wojnie światowej. To było gro polskiej emigracji. I ona oczywiście się kurczyła z upływem lat. To było naturalne. I też zastanawialiśmy się jako zgromadzenie łączenia parafii, wygaszania pewnych wspólnot, bo same naturalnie się wygaszają. No ale przychodzi moment, kiedy Polska wstępuje do Unii Europejskiej i bum. I nagle z tego miejsca, gdzie mieliśmy się wycofywać w niektórych momentach, tu się trzeba teraz dosyłać nowych księży, bo Polaków, rodzin polskich, młodzieży, dzieci jest ogromna ilość. I teraz pomóc im tam się odnaleźć też w tej kwestii religijnej, to jest wielkie wyzwanie.
0: Proszę księdza, na Węgry też przyjeżdżają młodzi ludzie do pracy. W części przychodzą do naszego kościoła, ale nie jest to chyba bardzo duża grupa.
1: No, dla Polaków obecnie Węgry to jest bardziej kierunek turystyczny, choć praca jest. No, tak widzimy te korporacje, które się tworzą, międzynarodowe, i one przyciągają tutaj możliwościami i przyjeżdżają młodzi ludzie na kontrakty. To jest też taka specyfika współczesnej emigracji. Nie wyjeżdża się tak jak w latach 80. nawet, bo trzeba było wyjechać z tej ojczyzny, bo byliśmy do tego zmuszeni. A teraz jedziemy zobaczyć może coś atrakcyjnego, może trochę innego i przy okazji praca lub odwrotnie jest praca lepsza niż w Polsce, ale ta Polska jest blisko. Tak więc tutaj takiej potrzeby wielkiego spotkania i szukania polskiej wspólnoty czy parafii w tych sercach nie ma, bo oni jedną nogą są cały czas w Polsce. Ale też są osoby, które no właśnie kwestia wychowania religijnego, jakiejś potrzeby głębokiej wiary, po prostu głębokiej wiary prowadzi ich tutaj do naszej wspólnoty i cieszymy się, że odnajdują drogę do naszej polskiej świątyni na Kybaniu. Modlitwa za całą Polonię na Węgrzech. W jakimkolwiek miejscu, momencie są, modlitwa, o nikim nie zapominamy, Panu Bogu i wszystkich ofiarujemy, przedstawiamy i prosimy. Za każdego Polaka, za każdą Polkę i też naszych przyjaciół Węgrów, którzy nam towarzyszą w tym naszym osobistym życiu, w naszych rodzin, naszych przyjaźni. Też wszystkich, kochani, Was omadlamy w naszej świątyni.
0: Serdeczne Bóg zapłać, a moim i Państwa gościem programu czwartego Publicznego Radia Węgierskiego był ksiądz proboszcz polskiej parafii personalnej na Węgrzech, ksiądz Krzysztof Grzelak, Chrystusowiec.
2: Zapyta Bóg w swym niebie, co dałem Mu.
0: Audycja powstała w 2026 roku. W imieniu Tunde Trojaneryki Gejmeszy, kierownika produkcji Helgi Zila i realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bordańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia.
3: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
4: Emisszia Pozsellana.